0: Far, Lanzai, Pedro Capó, Georgie Noriega, REC 808, Shadow Towers, Puerto Rico.
1: Pedro Capo in Farruko, Kalma, hit, ki je dobesedno eksplodiral v sam vrh. Na tretjem mestu Bad Bunny in Drake, Mia. Narohut latino vibe, ob katerem ne glede na to, kje si, ne moraš ostati pri miru.
2: Okay.
3: Hot latino chart.
2: Tretje mesto.